0: 0719255655 ndidzo foni namba. Gogo vamo pipa ilinzi zviri kufamba zviri kuendeka here? Muri kuzvigona sei? Muri pahilinzi hapo. Ndo zviri kuitika muri yeZimbabwe. Shama Shama ngwiza chikakarara pane mpfenyuro. Zvikanzi famba zvakogotera maijeni uri kupisa.
1: Chindege 2 to 6 p.m.

naita 1.8.1.9 mashau munu mumwe mamba kwedza akauya kwauri Byron pamasvingo ndo zvandinoita izvozvo zvido zvevanhu 0719255655 ndopo unokwanisa kundibata ipapapo undisendero meseji yako uchindiudza kuti weekend yako yakamira seiko ndevapi vauri kuda kumhorosa ndedzipe hama dzaunoda kukwanisana nadzo ubva warequesta kambo kemakare makare, makare.

Ingwe yakanga yajaira kugara ichimubata zvipfuwo zvevanhu ichingodya vanhu nokuteya chizarira. Ingwe nokusvikobata muchizarira muya nokupedza vhiki nhatu dzose irimo. Zvino yakanga yanzwa nenzara zvokuti hameno kuzoti nerimwe zuva